si veselou pičku materinu. Bubňár Trut bubňeví. Mick Sajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramafon.

0: pobjedili, da...
1: Doviđenja. Drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka dr

fantastyczne glasowne mogućnost. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroma raz, bo krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, Nike. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja i mam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroma raz, bo krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandara, Nike. Za mene dole leżecia, amor, pramasa. Ja i mam fantastyczne glasowne pametan lije. Ali pa se

do materino, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si no temo, že no to zabijo na terenu, to si

0: Fala.
1: Physic, metaphysic is not your own obstine of clay. Logikę człowiek z lakocią leży, soli ja.